0: listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Polish listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
1: Radio Poland, the external service of Polish Radio.
2: Przed mikrofonem Halina Ostas. Witam Państwa z Warszawy i zapraszam na godzinne spotkanie z Polskim Radiem dla Zagranicy. Kilka słów o naszym programie. Dziś w magazynie Widziane z Polski mówimy o obchodach Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. W całej Polsce uczczono pamięć zamordowanych Polaków. Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej podczas rzezi wołyńskiej w latach 1943-1945 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej. Rosja może dążyć do eskalacji, aby pozbawić Ukrainę wsparcia państw zachodnich. Zwrócił na to uwagę były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Wyjaśnił, że rosyjska doktryna zakłada dwa sposoby eskalacji. Jedną z nich jest potencjalne użycie broni jądrowej. To jednak, jak stwierdził, zostało wygaszone dzięki Chinom. Rozmowa z Jackiem Siewierą w naszym magazynie. Informujemy w nim też, że Polska odbiera już energię z wiatru na Bałtyku. Do nowo wybudowanej sieci elektromagnetycznej Choczewo w Osiekach Chlęborskich na Pomorzu doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, wspólnej inwestycji Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. W kartce z kalendarza przypominamy o 616. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, która

0: zakończyła się spektakularnym zwycięstwem militarnym Polaków i ich sprzymierzeńców. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew średniowiecznej Europy i zarazem starciem dwóch najpotężniejszych armii tamtych czasów. Tyle tytułem zapowiedzi. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami. Polskie Radio dla Zagranicy. Słuchajcie nas w internecie radiozagranica.pl. O ważnych obchodach w relacji Przemysława Pawełka.
1: W Polsce i poza jej granicami miały miejsce obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej, upamiętniającego krwawą niedzielę na Wołyniu. 85 lat temu, 11 lipca 1943 roku, oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały wsie i osiedla polskie. Większość mieszkańców zamordowano, a wsie ograbiono i spalono. W krwawą niedzielę mogło zginąć około 8 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i starców. Pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż bardzo bolesna, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości w Radrużu koło Lubaczowa. Prezydent podziękował wszystkim, którzy pielęgnując pamięć o ofiarach, podkreślają, że pamięć trwa i zwycięża na naszych oczach.
2: Skala i barbarzyństwo tej zbrodni jest dziś tak głęboko z nami. I przed chwilą, oddając hołd ofiarom z rodzinami, usłyszałem po raz kolejny w swoim życiu, jak to głęboko jest dzisiaj we współczesnych polskich rodzinach. Jaką traumę niosą rodziny polskie w XXI wieku. I doskonale to rozumiem.
1: Prezydent podkreślił, że nie można zapomnieć o ofiarach zbrodni.
2: Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, kobiet, dzieci, pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią i wyciągnęli z ludobójstwa wołyńskiego wnioski dla naszej przyszłości.
1: Małgorzata Kidawa-Błońska oddała hołd ofiarom ludobójstwa, składając kwiaty przed pomnikiem przy skwerze Wołyńskim w Warszawie. Marszałkini Senatu podkreśliła, że rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej muszą znać miejsce ich pochówku.
3: Musimy pamiętać i musimy wiele spraw wyjaśnić. Nie można pamięci budować na kłamstwie, trzeba mówić prawdę. A co ważne, powinniśmy przywrócić te wszystkie osoby do naszej historii. One muszą odzyskać nazwiska, imiona, swoje historie. Rodziny, najbliżsi muszą wiedzieć, gdzie są pochowani.
1: Uroczystości przed pomnikiem ofiar ludobójstwa na skwerze Wołyńskim zorganizowały wspólnie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytut Pamięci Narodowej. Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że najważniejsza jest dziś pamięć i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom.
4: Pamięć, po prostu pamięć o tych wydarzeniach, żebyśmy nie zapomnieli.
5: Jeden z ważniejszych dni, bo świadczy o naszym istnieniu.
6: Stała się rzecz tragiczna na tym świecie dla naszego narodu. Wszyscy powinniśmy o tym przede wszystkim pamiętać, wyciągnąć z tego lekcję.
1: W Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami wszystkich odnalezionych ofiar zbrodni wołyńskiej, zapowiedział premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych w rocznicę krwawej niedzieli szef rządu mówił, że obowiązkiem Polski wobec ofiar, ale także sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda.
7: Prawda to wskazanie i nazwanie winnych. To potępienie jednoznaczne tej zbrodni. Prawda to pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek wobec ich bliskich, wobec narodu i państwa polskiego.
1: Premier dodał, że Europa pokoju i wzajemnego szacunku, pojednana po II wojnie światowej, była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Niech rocznica ludobójstwa na Wołyniu będzie dniem przemienienia, mówił w trakcie uroczystości w Ołyce pod Łódzkiem na Ukrainie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej podziękował wszystkim oddającym hołd ofiarom rzezi wołyńskiej.
8: Niech ten dzisiejszy dzień, 83. rocznica ludobójstwa na Wołyniu Małopolsce Wschodniej, będzie dniem przemienienia wielu serc, umysłów, a zawsze niech pozostanie dniem wiecznej i świętej pamięci dla męczeńskiej śmierci Polaków, dla męczeńskiej śmierci niewinnych.
1: Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do rocznicowych uroczystości w mediach społecznościowych, napisał, że 11 lipca, jak co roku, Polska i Ukraina upamiętniły, jak to określił, cywilów zabitych na Wołyniu

0: Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów OUNB.
1: Mówił Przemysław Pawełek. Rosja może dążyć do eskalacji konfliktu, aby pozbawić Ukrainę wsparcia państw zachodnich, uważa rozmówca Renaty Grochal, której oddaję teraz głos.
2: Z nami w studiu jest podpułkownik rezerwy Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, obecnie think tank Atlantic Council. Witam pana.
3: Dzień dobry.
2: Czy my jesteśmy właśnie w fazie przygotowania do konfliktu? Polskie władze, premier, szef MSZ-u Radosław Sikorski ostrzegają, że grozi nam rosyjska prowokacja. To samo były szef CIA William Burns mówił, że możliwa jest sytuacja, kiedy Rosjanie zdecydują się w jakiś bardziej zaawansowany sposób zaatakować któryś z krajów NATO.
3: Ja podzielam tą ostrożność, czujność i jednocześnie obawę. I to nie od pół roku czy od roku, tylko od 3 lat, bo już wtedy było możliwym do przewidzenia, patrząc na wskaźniki ekonomiczne i na to, w jaki sposób rozwija się konflikt na Ukrainie i na ile starczy przy ówczesnej doktrynie wsparcia Ukrainy as long as it takes, bo wtedy administracja amerykańska przyjmowała tego typu wsparcie jako oficjalną linię. Dzisiaj administracja amerykańska powoli zaczyna wracać do tego. Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj ogłoszono ponowne sankcje w obszarze paliw kopalnych rosyjskich nałożone przez stronę amerykańską, co nie zdarzało się. Zostały przecież w pierwszym etapie zniesione przez administrację prezydenta Donalda Trumpa sankcje na Rosję, co było szokujące dla Europejczyków. Dziś powoli ta polityka zaczyna wracać pewnymi elementami. Jednocześnie Ukraińcy mają niezwykle skuteczną zdolność do rażenia celów i na Krymie, i w głębi Rosji, do uszkadzania infrastruktury petrochemicznej. Niepokoje w Rosji zaczynają narastać. Jak spojrzy się jeszcze na inne ciekawe zjawiska, jak na przykład to, że jeden z głównych oligarchów, pan Melnyczuk, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, przemysłowiec odpowiadający za 1% PKB Rosji, jego majątek, udziela wywiadu o charakterze bardzo politycznym w The Economist, wywiadu, który trwa prawie godzinę. Dzieją się rzeczy niezwykłe, które na pewno podnoszą ciśnienie pod tym garnuszkiem, pod tym wieczkiem.
2: Też możliwy pobór w Rosji tak naprawdę, powszechny.
3: No tak, mamy
2: pobór.
3: Wybory do Dumy we wrześniu i w zasadzie to, co wydarzy się na jesieni, jest wielką niewiadomą. Jeśli dodamy do tego te różne elementy podnoszące temperaturę w społeczeństwie, nastroje niezadowolenia, braku satysfakcji.
2: Czy słabnięcie Rosji może oznaczać, że będzie chciała ponownie atakować?
3: Tak, oczywiście. To jest element nie tylko ich sposobu myślenia Rosjan jako społeczeństwa, jako kultury, by formą agresji lub przemocy rozwiązywać problemy, i to od podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina, aż po relacje międzypaństwowe, ale również jest to element wyrażony w dokumentach planistycznych, w dokumentach strategicznych.
2: A jak ta prowokacja mogłaby wyglądać? To może być jakiś ponowny nalot dronowy? Czy bardziej zaawansowany?
3: Doktryna rosyjska wojny asymetrycznej i eskalacji asymetrycznej zakłada, oprócz rozwijania zdolności konwencjonalnych, konfliktu konwencjonalnego, dwie drogi eskalacji. Jedna to eskalacja do użycia środków jądrowych, czyli taktycznej broni jądrowej, o której od samego początku wojny wiele się mówi, bo Rosjanie w sferze informacyjnej bardzo chętnie korzystają z takiej formy wywierania presji: użyjemy broni jądrowej. To zostało w pewien sposób wygaszone przez przywództwo polityczne Chin i miało to charakter bardzo skuteczny. Drugą metodą eskalacji jest coś, co nazywamy eskalacją horyzontalną, czyli wciągnięciem albo rozszerzeniem działań zbrojnych, albo wciągnięciem większej liczby państw, przez co podniesieniem ryzyka i kosztu dla Zachodu jakiejkolwiek operacji zmierzającej do wsparcia Ukrainy. Tak by Ukrainę pozbawić zaplecza politycznego w postaci europejskich partnerów czy woli wsparcia Ukrainy na drodze do zwycięstwa. I tego typu postępowanie asymetryczne, wywieranie presji, ataki, sabotaż, uderzenia na infrastrukturę są elementem wyrażonej w dokumentach planistycznych doktryny rosyjskiej. Więc to nie jest pytanie, czy oni to zrobią, to jest pytanie, co będzie scenariuszem.
2: Ale na tej drabince eskalacyjnej mieliśmy już nalot dronowy, mieliśmy już akcje na torach, wysadzanie torów. I co teraz? Co będzie następne?
3: Tych akcji było więcej.
2: Eksperci mówią, że może być tak, że drony, którymi Ukraina atakuje cele w Rosji, będą przechwytywane przez Rosjan.

0: i na przykład te drony zostaną ukraińskie wysłane do Polski, żeby zmylić nas w tym pod fałszywą flagą operacja tak zwana.
1: Tak, ale tego typu scenariusz to jest pojedyncze wykorzystanie drona. To może być ten case, można wykonać tego typu manewr, tego typu prowokacje, przechwycić drona, użyć łączności własnej, skierować go na terytorium jednego z państw NATO. Natomiast to będzie prowokacja, która najprawdopodobniej nie przekroczy w żaden sposób progu eskalacji, który już dzisiaj mamy. Więc z tego punktu widzenia nie zrobi to wrażenia. Proszę zwrócić uwagę, że miesiąc temu mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której rosyjski dron, nie pod fałszywą flagą, uderzył w składy paliw na Łotwie, powodując wybuch, pożar, nie tylko wszedł w przestrzeń powietrzną, nie tylko spadł, nie jak Wabik w Polsce, nie jak Gerbera, dron ze styropianu, tylko z ładunkiem uderzył w skład paliw i jak dotąd nie doszło po stronie krajów europejskich do wyraźnej eskalacji w przestrzeni politycznej. Jeśli chodzi o domenę fizyczną, to znaczy, czy nie było retaliacji i odpowiedzi, no to jest jakby rzecz, o której powinni wiedzieć przede wszystkim Rosjanie.
0: Ale tak długo jak Rosja będzie zaangażowana w Ukrainie, tak długo chyba możliwość zaatakowania któregoś z państw NATO jest mniejsza. I wczoraj w Paryżu podczas spotkania koalicji chętnych prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków systemów Patriot miesięcznie. 100 pocisków do systemów Patriot. To są te pociski, których my przekazaliśmy kilka sztuk i była wielka awantura w Polsce. Z kolei na marginesie szczytu NATO w Ankarze prezydent Donald Trump obiecał Ukrainie Zełenskiemu, że będą mogli sami produkować te pociski do Patriotów. Czy to jest w ogóle realne? I skąd oni wezmą te pociski?
1: Z tego, co pamiętam, to jest 5 pocisków.
0: Te, które przekazaliśmy.
1: A możemy oficjalnie mówić o tym, ile zamówiliśmy. A zamówiliśmy 200 plus chyba 500 później.
0: Tak, czyli 400 z kawałkiem.
1: Otóż to. Czyli mówimy o przekazaniu poniżej 1% stanu magazynowego pocisków na Ukrainę. To nie jest tak, że te pociski chronią tylko Kijowa, czy tylko infrastruktury ukraińskiej na wschodniej Ukrainie. One między innymi chronią składy paliw, linie kolejowe, węzły kolejowe, przemysłowe, które służą do zaopatrzenia linii frontu i całego państwa. Czy my mamy w tym interes? 30-40% w okresie zimowym procent zaopatrzenia w paliwa płynne Ukrainy pochodzi z Polski. To jest nasz eksport. Naszego przemysłu petrochemicznego, naszego przemysłu, naszego Orlenu między innymi. Ja rozumiem, że ktoś, kto krytykuje przekazanie tych pocisków, przeliczył, że bardziej nam się opłaca zniszczona u naszego klienta infrastruktura, która uniemożliwi odebranie tego paliwa, niż ciągłe utrzymanie sprzedaży paliwa. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie pocisków, które mogą być produkowane i w ogóle obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, ona jest już dzisiaj bardzo zaawansowana, nie dlatego, że ma dostęp do unikalnych pocisków. Tego niestety nie ma Ukraina, nie mamy również i my. Jest to ograniczony zasób. Uruchomienie całkowitej produkcji w krótkim czasie jest absolutnie niemożliwe. To, co jest możliwe, to na przykład taka zdolność jak ta, o której mówimy też w Polsce, czy w Niemczech, czy w kilku innych krajach centralnej Europy, czyli zdolność do assembly, czyli montażu pocisku z komponentów, które dostarcza producent, bo produkcja pocisków do systemów Patriot jest rozproszona. Część jest produkowana w Turcji, część we Włoszech. Tych miejsc, z których komponenty mogą być przesyłane, jest sporo, a finalny montaż odbywa się na przykład na Ukrainie czy w Polsce, do czego powinniśmy dążyć. W przypadku tych najbardziej zaawansowanych pocisków wiem, że te rozmowy idą dla nas bardzo pomyślnie. Natomiast w 6 miesięcy, czy w 7 miesięcy, czy w 4 jak do zimy określili to Ukraińcy, jest to całkowicie niemożliwe, żeby uruchomić samodzielną produkcję na licencji tego typu pocisków, więc tą zimę Ukraińcy będą musieli przetrwać w podobny sposób, jak przetrwali poprzednią, niestety opierając się na donacjach.
2: Z podpułkownikiem Jackiem Siewierą, byłym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, rozmawiała Renata Grochal. Polska odbiera już energię z wiatru na Bałtyku. Szczegóły przedstawia Ewa Plisiecka.
3: Do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, wspólnej inwestycji Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power – to przełomowy moment dla polskiej energetyki i, jak podkreśla premier Donald Tusk, kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
4: Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj

0: budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy, budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze, te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia.
1: Szef rządu mówił, że będzie to część wielkiej farmy nadmorskich wiatraków Baltic Power.
0: Kiedy słyszę te dane, to aż nie chce mi się wierzyć. W tej chwili z posadowionych już 54 turbiny, te 54 wieże, te wiatraki, słowo wiatraki nie oddaje skali. To, co wystaje ponad wodę, to jest wyższe od Pałacu Kultury. Tu za chwilę, blisko naszego brzegu, w Bałtyku, będzie stało 76 wież, każda wyższa od Pałacu Kultury. A jeśli mierzymy tę konstrukcję od tego miejsca posadowienia, od fundamentu pod wodą, to one są wyższe od najwyższego budynku Unii Europejskiej. Warsaw Tower.
1: Prąd z morskiej energetyki wiatrowej to bardzo duże wzmocnienie suwerenności energetycznej i bezpieczeństwa państwa, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
2: To jest pierwszy prąd z offshore'u, który dzisiaj gwarantuje nam suwerenność energetyczną w kolejnej części. To jest dzisiaj przełomowy krok dla całej naszej gospodarki, bo pokazujemy, że polskie firmy mogą i potrafią tę transformację realizować. Więc pokazujemy tym inwestycjom po prostu to, że jesteśmy skuteczni w zakresie transformacji energetycznej. To jest pierwszy tak wielki tutaj odpalony projekt, ale przed nami kolejne.
1: O tym, że to absolutnie historyczny moment dla polskiej energetyki, jest przekonana także minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
3: Zamiast importować paliwa kopalne, będziemy produkować energię na farmach wiatrowych na Bałtyku. Polska część Morza Bałtyckiego ma jeden z większych potencjałów, dotychczas nie był wykorzystywany i oto jest. Ta pierwsza farma będzie zasilać około 1 500 000 gospodarstw domowych, będzie też stabilizować system i stabilizować cenę energii w Polsce.
1: W kolejnych latach do stacji mają być przyłączone kolejne morskie farmy wiatrowe, w sumie 6. Stacja zajmie powierzchnię 25 hektarów, tyle zajmuje na przykład 35 boisk piłkarskich. Do stacji będą przyłączone także centra danych i magazyny. Zgłaszają się już pierwsi inwestorzy. Po pełnym uruchomieniu farma wiatrowa zasili zieloną energią nawet kilka milionów gospodarstw domowych. Jak wyjaśnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, stacja Choczewo to największa tego typu stacja w Polsce.
4: Jest cała zbudowana w oparciu o architekturę najwyższych napięć, co jest bardzo istotne. Będzie tu podłączone co najmniej 6000 megawatów mocy offshore'owej, ale to jest tylko początek, dlatego że do tej stacji będzie podłączone też szereg lądowych farm wiatrowych. Będą podłączone magazyny energii, w tym bardzo duże magazyny energii. Mamy już wnioski na magazyny energii o skali 1000 MW i 4000 MWh, czyli olbrzymie.
1: Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl podkreśla, że transformacja energetyczna staje się kołem zamachowym polskiej gospodarki.
5: Bałtyk zaczyna pracować na naszą korzyść i na korzyść naszej gospodarki, bo chodzi nie tylko o samą energetykę i transformację energetyczną, ale również o ogromną operację inwestycyjną. Sama ta stacja transformatorowa kosztowała ponad 500 milionów złotych. Dużą część tego budżetu zyskały polskie firmy i te firmy z regionu.
1: Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl tłumaczy, że teraz z morskiej energetyki wiatrowej korzysta kilkanaście państw na świecie.
6: Dzisiaj najpowszechniej wykorzystuje się tą energię na Morzu Północnym. Mówimy tutaj o Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, ale także w Azji coraz silniej rozwija się taka energetyka. No i teraz Polska i Bałtyk dołączają do tego grona. O ile fotowoltaika produkuje głównie latem, głównie w dzień, to wiatraki produkują głównie zimą i głównie w nocy. Dzięki temu będziemy mieli także tańszy prąd zimą, w nocy, czyli wtedy, kiedy potrzebujemy tego prądu na przykład do ogrzewania.
1: Zakończenie budowy pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power w Polsce planowane jest w tym roku.
7: Tę część programu przygotowała Ewa Plisiecka. Polskie Radio dla Zagranicy, redakcja Polska. Jesteśmy na Facebooku facebook.com/zagranica. A już teraz czas na kartkę z kalendarza. Głos ma Przemysław Pawełek.
8: 616 lat temu, 15 lipca 1410 roku, na polach Grunwaldu rozegrała się bitwa pomiędzy Wojskiem Polsko-Litewskim a Armią Zakonu Krzyżackiego. Zakończyła się spektakularnym zwycięstwem militarnym.

0: czarnym Polaków i ich sprzymierzeńców. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew średniowiecznej Europy i zarazem starciem dwóch najpotężniejszych armii tamtych czasów. Krzyżacy walczyli pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi dowodził król Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold. Przed bitwą wojska polsko-litewskie celowo zwlekały z atakiem. Czekały w cieniu lasu, zmuszając rycerzy zakonnych do stania przez wiele godzin w pełnym słońcu i ciężkich zbrojach. Zniecierpliwiony tą taktyką wielki mistrz Ulrich von Jungingen wysłał do Jagiełły i Witolda dwóch heroldów. Przynieśli dwa nagie miecze. Co roku w rocznicę starcia członkowie bractw rycerskich z całej Europy przedstawiają rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem. W tym symboliczny moment rozpoczęcia walk. Wręczenie dwóch nagich mieczy. Polacy po raz pierwszy zatknęli się wtedy z takim gestem. Nie znali bowiem do tej pory rycerskiego zwyczaju praktykowanego na Zachodzie.
1: Najjaśniejszy królu, wielki mistrz pruski Ulrich, tobie i twemu bratu śle przez nas, heroldów swoich, te dwa oto miecze w pomoc do zbliżającej się walki.
2: Przyjmuję w imię Boże.
0: Zwyczajem średniowiecznych władców był czynny udział w walce. Pod Grunwaldem Władysław Jagiełło odstąpił jednak od tej zasady, mówił w 2010 roku historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Tomasz Panfil.
3: Wielu królów zginęło, tak jak wielki mistrz w pierwszym szeregu. Jagiełło nie walczył, Jagiełło ze wzgórka widział, prawda? Gońcy do niego przybiegali, raportowali mu na bieżąco o tym, co się dzieje. On był w stanie elastycznie reagować na zmieniające się warunki pola bitwy, czego nie mógł absolutnie robić wielki mistrz, machając mieczem, opędzając się tam od tych sulic litewskich. Także tu taktyka rzeczywiście była naszą mocniejszą stroną.
0: Bitwa pod Grunwaldem zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich, co przyczyniło się do wzmocnienia znaczenia państwa polskiego w Europie i osłabienia pozycji politycznej zakonu krzyżackiego. Przed rozpoczęciem bitwy pod Grunwaldem polskie rycerstwo wspólnie odśpiewało najstarszą polską pieśń religijną Bogu Rodzica. Fakt ten jest udokumentowany przez naocznych świadków oraz kronikarzy.

0: W okresie PRL-u komunistyczne władze wykorzystywały propagandowo zwycięską dla Polski bitwę pod Grunwaldem do umacniania swojej pozycji. Tak było m.in. za rządów ekipy Edwarda Gierka, czyli w latach 1970-1980, mówił w 2010 roku w Polskim Radiu historyk profesor Włodzimierz Lengauer.
1: Coraz mocniej akcentowano na przykład udział pułków ruskich, bo rzeczywiście w bitwie pod Grunwaldem brały udział także oddziały z terenów ziemi smoleńskiej. Wygrywanie, że to była taki pierwszy dowód sojuszu i przyjaźni polsko-radzieckiej, co oczywiście zwłaszcza wśród historyków wywoływało paroksyzmy śmiechu, ale tym niemniej władzy dobrze służyło.
0: Co roku z okazji rocznicy Wielkiej Polskiej Wiktorii odbywają się wydarzenia upamiętniające bitwę. Dziś na historycznych polach grunwaldzkich w Stembarku rozpoczęły się Dni Grunwaldu 2026. Potrwają do 19 lipca i głównym punktem będzie widowiskowa 28. inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, zaplanowana na 18 lipca. Weźmie w niej udział ponad 1400 członków bractw rycerskich polskich i zagranicznych. Oprócz inscenizacji bitwy podczas Dni Grunwaldu odbędą się także turnieje rycerskie, koncerty i warsztaty. W ubiegłym roku z bractwem rycerskim Komturii Nidzickiej przyjechała jako dama dworu m.in. Karolina Napierska.
2: To po prostu trzeba kochać, to jest pasja. My jako bractwo czujemy na pewno do tego powołanie, kochamy to. W bractwie wszyscy jesteśmy jak rodzina, wszyscy sobie pomagamy, wspieramy się, spotykamy, czekamy tak naprawdę cały rok właśnie na ten Grunwald. To nasze życie, nasza pasja.
0: W 1410 roku krzyżacy zgromadzili na polach grunwaldzkich ponad 20 tysięcy wojska. Siły polskie liczyły blisko 30 tysięcy rycerzy i wojowników. Straty po stronie polskiej wynosiły od 2 do 3 tysięcy zabitych, po stronie krzyżackiej około 8 tysięcy zabitych i 14 tysięcy wziętych do niewoli. Bitwa pod Grunwaldem stała się inspiracją dla malarzy i reżyserów filmowych, czego przykładem jest monumentalny obraz Jana Matejki oraz ekranizacja powieści Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda.
3: Mówił Przemysław Pawełek. Dziś w programie powiemy jeszcze m.in. o zbliżającym się spotkaniu Polonia Camp w Warszawie, czyli wyjątkowym wydarzeniu integrującym młodzież polonijną z różnych zakątków.

0: globu. Zaprosimy Państwa także na spotkanie z polską rodziną ze Szwajcarii. A już teraz przenosimy się do stolicy Litwy. Na Placu Katedralnym w Wilnie poloneza zatańczyli uczniowie szkół polskich na Litwie. W ten sposób maturzyści uczcili zakończenie nauki. Poloneza oglądał też nasz korespondent Kamil Zalewski.
1: Rekordowo dużo, bo ponad 200 par maturzystów i dyrektorów z 13 szkół polskich na Litwie zatańczyło na Placu Katedralnym. Emocje niezmiennie były podobne. Uczestnicy i zgromadzeni widzowie byli poruszeni.
2: Towarzyszą pozytywne emocje i radość, że zakończamy jeden etap życiowy i zaczyna się nowy. Myślę, że to jest przepiękna inicjatywa, ponieważ łączy wiele polskich szkół na Litwie, na Wileńszczyźnie i razem możemy po prostu poczcić ten piękny dzień.
3: Zostałam zaproszona, żeby zatańczyć, chociaż nie jestem maturzystką, ale czuję tą taką potrzebę i to takie ciepło, które płynie właśnie, że kiedy my się wszyscy jednoczymy, że jesteśmy razem i że pokazujemy, nawet właśnie Litwini nie wiedzą, co to jest polonez i kiedy właśnie mogą zobaczyć naszą kulturę poprzez to, że szerzymy właśnie, że jesteśmy Polakami.
4: To przedsięwzięcie jest przecież najkochańszym naszym. Ja czekałam normalnie w ciągu miesiąca na to zdarzenie, niezależnie od tego, że moje dziecko w ubiegłym roku tańczyło. Tutaj tylko na żywo, tylko na żywo.
5: Dla mnie ta cała tradycja przekazuje właśnie treść naszego bycia tutaj, nie? Jako Polaków w Wilnie. Jest to odpowiedni poziom dla naszych dzieci i dla nas, żeby się wykazać przed całym państwem i światem.
1: Tradycja tańczenia poloneza w centrum Wilna narodziła się w 2015 roku, gdy taniec wykonano na Placu Ratuszowym. Po raz pierwszy zatańczyli go uczniowie dzisiejszego liceum imienia Adama Mickiewicza. Wśród inicjatorów był absolwent tej szkoły Łukasz Kamiński.
6: Jak tańczyliśmy wtedy w 2015 roku, było nas chyba z 19-20 par, ale teraz nie mieścimy się na Placu Ratuszowym, ponad 200 par, to ponad 10 razy to się rozrosło, więc naprawdę duma, serce rośnie, jak wspominałem, i miejmy nadzieję na kolejne rekordy. Może będzie rekord Guinnessa w Wilnie z tańczenia poloneza Polaków poza granicami kraju.
1: W międzyczasie zorganizowany został polonez na Placu Ratuszowym w 2018 roku z okazji 100 lat niepodległości Polski i Litwy.
6: Tak jest, wtedy było 100 par na stulecie niepodległości, tak nazwałem to 100 na 100, więc niech to się rozrasta.
7: To, że młodzież tak chętnie bierze w tym udział, tak pięknie pokazuje generalnie to przywiązanie też do tej kultury polskiej, to też budzi dumę w dzisiejszych czasach instagramowo-tiktokowych?
6: Tak, chyba to jest jedna część składowa tożsamości. Wiadomo, teraz te nowe media, komunikacja również się do tego przyczynia, ale trzeba też pamiętać o tych bardziej takich, powiedzmy, historycznych, archaicznych, nie powiem, ale takich bardziej tradycyjnych metodach na podtrzymywanie.
1: W 2017 roku poloneza na Placu Katedralnym po raz pierwszy wykonali maturzyści gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II. Z czasem do inicjatywy dołączyły kolejne polskie szkoły z Wilna i Wileńszczyzny. Od tamtej pory taniec wykonywany jest co roku w sercu Wilna. Życzenia maturzystom złożył mer miasta Valdas Benkunskas. Doskonale pamiętam, że niemal dokładnie rok temu spotkaliśmy się na tym samym placu. Wówczas poloneza zatańczyło 180 par. Dziś jest ich ponad 200. To chyba najlepiej pokazuje, że ta piękna tradycja nie tylko żyje, ale też rozwija się i z roku na rok staje się coraz silniejsza. Dzisiejszy wieczór należy przede wszystkim do młodych ludzi, którzy właśnie kończą szkołę. Przed wami przyszłość, studia, kariera zawodowa i wiele pięknych chwil. Chciałbym jednak przypomnieć, że w życiu każdego człowieka, a szczególnie młodego, jest jeszcze coś niezwykle ważnego. To korzenie, z których wyrastamy. Rodzina, szkoła, język oraz tradycje. Dlatego chciałbym życzyć wam, drodzy maturzyści, abyście pielęgnowali to wszystko, co już dzisiaj posiadacie. Żyjąc w wolnym państwie, mamy przywilej być dumni z tego, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. I warto o tym zawsze pamiętać. Z Wilna dla Polskiego Radia dla Zagranicy, Kamil Zalewski.
8: Zapraszamy do Polski. Tu jest wiele pięknych miejsc.
0: I czas na spotkanie z gościem programu. W studiu jest już Maria Wieczorkiewicz.
9: Od 23 do 26 lipca w Warszawie odbywać się będzie Polonia Camp, druga edycja wydarzenia integrującego młodą Polonię z całego świata.

0: Organizatorami wydarzenia w tym roku są Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Instytut Spraw Publicznych i Fundacja Kościuszkowska. A my mamy przyjemność gościć dzisiaj panią Małgorzatę Kopkę-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie. Witamy w programie.
1: Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry.
0: Zmienił się nieco skład organizatorów Polonia Camp. Powiedzmy, jak podzielili się państwo zadaniami.
1: Rzeczywiście, w tym roku organizujemy Polonia Camp w troszkę nowym składzie. Bazujemy na doświadczeniu zeszłego roku, to znaczy Stowarzyszenie Wspólnota Polska nadal jest liderem wydarzenia i bierze też na siebie te zadania związane z rekrutacją, które są przy tak dużym, masowym wydarzeniu rzeczywiście najbardziej obszerne. Zrekrutowanie 1500 uczestników, jak w tym roku wzięliśmy sobie na cel, jest zadaniem trudnym, wymagającym rzeczywiście szerokiego zaangażowania. My jako Instytut Spraw Publicznych jesteśmy, tak jak w zeszłym roku, odpowiedzialni za program merytoryczny, który również bazuje trochę na doświadczeniu zeszłego roku, ale dodajemy też nowe elementy. Nowym partnerem jest Fundacja Kościuszkowska, warszawskie biuro tej amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej, która może być wielu osobom polskiego pochodzenia żyjących w Stanach Zjednoczonych dobrze znaną już instytucją. Fundacja Kościuszkowska właśnie pomogła nam w tej rekrutacji Polonii z Ameryki Północnej, ale także ma swój wkład w program merytoryczny, w tak zwaną ścieżkę językową, czyli języka polskiego, i w ścieżkę biznesową. Bazując na szerokich kontaktach, jakie Fundacja Kościuszkowska ma tutaj zarówno ze swoimi byłymi stypendystami, jak i właśnie doświadczeniu prowadzenia w działalności polonijnej przez wiele, wiele lat na terenie Ameryki Północnej, a teraz od jakiegoś czasu również w Polsce.
0: Będą państwo bazować na doświadczeniach ubiegłorocznych. Instytut był zaangażowany właśnie w przygotowanie poważnych debat, a w tym roku jak to będzie? Powiedzmy trochę właśnie o konkretach.
1: Program składa się z różnych formatów. Przewidujemy wykłady, panele dyskusyjne, spotkania z politykami, warsztaty i to takie warsztaty też, w których młodzież będzie mogła się aktywnie czegoś sama uczyć albo też coś wykonywać, jak w czasie warsztatów kulinarnych, czy w czasie warsztatów tanecznych albo wokalnych.
0: Ale i językowe.
1: Językowych, więc są to różne formaty, żeby trochę zaspokoić właśnie też różnorodność oczekiwań. Rozszerzyliśmy ten wątek właśnie językowy, promocji języka polskiego, to formaty. Natomiast jeżeli chodzi o tematy, na celu mamy przybliżenie współczesnej Polski. Wśród naszych uczestników są osoby, które zarówno regularnie bywają w Polsce, jak i osoby, które po raz pierwszy przyjeżdżają do Polski. Naszym celem jest pokazanie im tej nowoczesnej, współczesnej Polski, także jako miejsca potencjalnie do ich przyszłego nawet życia, studiów, praktyki, stażu, zakładania ewentualnie działalności gospodarczej, ale także powrotu albo przeprowadzki właśnie i założenia sobie tutaj własnego już tego dorosłego życia. Więc to jest ta ścieżka przybliżająca Polskę, ścieżka, która zajmuje się tematami, którymi żyje Polonia na co dzień, to znaczy jak prowadzić działalność polonijną w swoich krajach. Tutaj w tym roku będziemy mieć większą aktywność Senatu, który jest sponsorem tego wydarzenia, w tym sensie, że Polonia Camp odbywa się w ramach konkursu senackiego Polonia Senat 2026, więc Biuro Polonijne Senatu też będzie przedstawiało właśnie możliwości prowadzenia działalności polonijnej ze wsparciem finansowym ze środków senackich. Jak przekazywać sobie pałeczkę między pokoleniami w różnych środowiskach polonijnych, to toczą się dyskusje, jak korzystać z doświadczenia starszego, dojrzałego pokolenia i jak wciągać w to młodych ludzi. I tutaj taką nowością szczególną w Polonia Camp 2026 jest szeroki udział Młodzieżowej Rady Polonijnej.
0: Powołanej, powiedzmy, po właśnie pierwszym wydarzeniu Polonia Camp przez marszałek Senatu panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, która zresztą patronuje całej imprezie.
1: Bardzo się cieszymy z tego patronatu i zaangażowania pani marszałek Małgorzaty Kidawy Błońskiej i rzeczywiście przedstawiciele tej Młodzieżowej Rady Polonijnej są też włączeni w program Polonia Camp, będą bardzo tam aktywni, bardzo widoczni, będą też prowadzili własne zajęcia, bo ich pomysłem jest, żeby takie Polonia Camp odbywały się też lokalnie. Nie tylko ten jeden centralny tutaj w Warszawie, ale też, żeby młode pokolenie miało możliwość spotkania się z młodymi osobami polskiego pochodzenia bliżej swojego miejsca zamieszkania. I nad tym będzie pracować Młodzieżowa Rada Polonijna z uczestnikami Polonia Camp w czasie tych naszych 4 dni programu.
0: Mówiła pani o budowaniu tych więzi między

0: szkoleniowych, co wydaje się bardzo ważne, a tu jakby równie ważne więzi międzynarodowe, budowanie właśnie tych więzi. Zaprosili Państwo także znaczących polityków.
1: Bardzo cieszymy się, że pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska będzie u nas dwukrotnie, bo będzie w czwartek na oficjalnym otwarciu, a potem w piątek będzie miała też spotkanie z młodzieżą. Myślę, że wzorem zeszłego roku będzie to znowu bardzo aktywne spotkanie, gdzie młodzież będzie mogła zadawać pytania i wejść w dialog z panią marszałek Senatu. Bardzo cieszymy się na ponowną wizytę pana wicepremiera ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który również potwierdził swój udział. W tamtym roku ta dyskusja dotyczyła tych aktualnych wyzwań w polityce międzynarodowej i też roli, jaką Polonia może odgrywać jako przedłużenie takiej polskiej dyplomacji.
0: Są ambasadorami Polski, polskości.
1: Tak, to podkreślał pan minister w zeszłym roku i myślę, że podobnie będzie to wyglądało w czasie spotkania z nim w tegorocznej edycji, ale nowym gościem będzie u nas też pan wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Kwestia obronności jest tematem od wielu lat bardzo ważnym. Wyzwań nam nie brakuje, zagrożeń również i tutaj ta rola Polonii, ale też potwierdzenia państwa polskiego, który stoi na straży Polaków na całym świecie, myślę, że będzie właśnie tematem tego spotkania z panem ministrem obrony narodowej. Innym akcentem, już pozarządowym, ale równie ważnym dla tej polskości i też relacji międzynarodowych jest spotkanie z panem redaktorem Andrzejem Poczobutem. Bardzo się cieszymy, że będzie mógł spotkać się z naszą młodzieżą. Wśród naszych uczestników jest też wielu dziennikarzy, którzy właśnie będą mogli od niego dowiedzieć się, jaką cenę płaci się za rzetelność dziennikarską, za wolność słowa, za bronienie mówienia prawdy o Polonii, o Polsce.
0: W reklamie zachęcającej do udziału w Polonia Camp usłyszałam, że uczestników w zeszłym roku połączyły energia, wspólne doświadczenia i Polska. Pora na więcej. A zatem co może być tą wartością dodaną w tym roku?
1: To, że oddajemy trochę sprawy w ręce młodych. Ta pierwsza edycja była takim zaproszeniem do Polski. Także te osoby, które może na co dzień nie są tak bardzo aktywne i zaangażowane w działalność polonijną, chociaż takich aktywnych uczestników też mamy. Ale mieliśmy też i będziemy mieć podobnie w tym roku osoby, które po raz pierwszy przyjeżdżają do Polski. I tym nowym elementem jest pokazanie im właśnie, widzimy was jako państwo, jesteśmy zainteresowani tym, co chcecie robić i ta aktywna rola Młodzieżowej Rady Polonijnej będzie takim nowym właśnie akcentem i liczymy też na to, że w czasie Polonia Camp tutaj w Warszawie powstaną kolejne nowe pomysły, nowe projekty, inicjatywy, jakie już właśnie młodzież będzie mogła realizować w swoich miejscach zamieszkania albo po sąsiedzku, łącząc się w jakieś wspólne przedsięwzięcia.
0: Od 23 do 26 lipca w Warszawie Polonia Camp, druga edycja. Wydarzenie, które ma integrować młodą Polonię z całego świata. Integrować między sobą, ale także z Polską i Polakami. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych, który jest współorganizatorem tego wydarzenia.
1: Bardzo dziękuję.
2: Rozmowę prowadziła Maria Wieczorkiewicz.

0: Polskie Radio dla Zagranicy, wszędzie tam, gdzie żyją Polacy. Piszcie do nas polska@polskieradio.pl. Naszymi wyjątkowymi gośćmi są dzisiaj pani Martyna Górniak-Pełech, dziennikarka, tłumaczka i pisarka, między innymi autorka książek Dzieci wielojęzyczne, niezwykła historia zwykłej rodziny, Dzieci wielojęzyczne, sanki, pierogi i pałac kultury. Są z nami także Krysia Pełech i Ksawery Pełech, bohaterowie większości książek pani Martyny. Witam państwa bardzo serdecznie.
1: Witamy.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Nasi słuchacze znają państwa rodzinę już z państwa wizyt w naszym studiu. Mieszkacie państwo od kilku lat w Szwajcarii. Wcześniej mieszkaliście między innymi na Malcie. Rozmawiamy u progu wakacji. Jakie są wasze plany związane właśnie z tym letnim wypoczynkiem?
1: Teraz będziemy odwiedzać całą rodzinę, babcię, kuzynów, też

0: Mamy zamiary iść na jakieś obozy.
1: Wiem, że zawsze jeździłaś na obozy konne czy też sportowe, bo uprawiasz sport, jesteś sportsmenką z dużymi też sukcesami. Czy tak będzie w tym roku?
0: Tak, w tym roku jedziemy na Mazury rodzinnie i jedziemy też na obóz koński.
1: Ksawery, ty w ten sam sposób
2: Ja w
1: będziesz
2: ten sam
1: spędzał,
2: sposób z
1: tak?
2: Krysią będziemy razem spędzali w tym roku wakacje.
3: Tak, ja myślę, że to jest taki ciekawy punkt, że jak ktoś przyjeżdża z zagranicy, jak mieszka się na emigracji i przyjeżdżamy do Polski, to zawsze podstawowy punkt jest odwiedzić całą rodzinę, a później, jeżeli zostanie jeszcze czasu, to właśnie wykorzystać to i gdzieś na jakiś obóz, żeby dzieci mogły pojechać, żeby mogły wciąż szkolić język polski.
1: Język polski, który jest jednym tylko z języków, którymi się posługujecie. Mówicie również po hiszpańsku, angielsku. Rozumiem, że mieszkając w Szwajcarii, nauczyliście się też niemieckiego, francuskiego, uczyliście się, czy uczycie się jeszcze też łaciny, więc tych języków jest wiele.
3: I dochodzi jeszcze dialekt szwajcarski, ponieważ mieszkamy w Szwajcarii w części niemieckojęzycznej i tutaj warto wspomnieć o dialekcie, który jak się nazywa?
2: Schweizerdeutsch.
3: I on jest tak naprawdę zupełnie inny niż ten taki język niemiecki, który my Polacy znamy. Także bardzo często, kiedy ktoś wyjeżdża i uważa, że oj, tam w Szwajcarii nie będzie problemów z językiem, ponieważ w Polsce uczyłam się języka niemieckiego, a później na miejscu co się okazuje, że jednak ten szwajcarski dialekt jest zupełnie inny i faktycznie trzeba go się nauczyć, ale taka ciekawostka, nie da go się nauczyć z książek. Trzeba tam mieszkać, trzeba tam chodzić do szkoły, także oni tak siebie rozpoznają, czy ktoś ukończył na przykład edukację w Szwajcarii po tym, że zna ten dialekt.
1: Rozumiem, że wy właśnie w tym dialekcie porozumiewacie się już ze swoimi kolegami i koleżankami w szkole.
2: Tak, z kolegami i tak dalej to wszyscy mówimy w tym dialekcie, ale na przykład na lekcji pani wymaga, żebyśmy po niemiecku mówili.
0: Ja mówię bardziej po niemiecku takim bez dialektu z koleżankami, bo nie mam jakoś takich szwajcarskich koleżanek, bardziej takich z różnych krajów, zazwyczaj po normalnym niemieckim.
1: No to opowiedzcie troszkę właśnie o swojej edukacji. Wiem, że odnosicie sukcesy i w nauce, i sukcesy sportowe.
0: Teraz zakończyłam 6. klasę i to jest już koniec podstawówki. Będę szła teraz do wyższej szkoły razem z moim bratem, on już tam jest. Tak naprawdę to jest łatwo, ale czasami są trudniejsze czasy, kiedy na przykład trzeba coś się nauczyć, ale wszystko jest po niemiecku. Więc jakby to było po polsku, to już by trochę łatwiej mi było, ale po niemiecku muszę się jeszcze tych słówek niektórych nauczyć.
2: Ja mam bardzo podobnie jak Krysia, bo po niemiecku jest jednak zawsze trochę ciężej się tego wszystkiego nauczyć. Ale po jakimś czasie idzie to opanować i nie jest łatwo, ale jest coraz łatwiej.
1: Ponieważ znacie inne języki, czy łatwiej jest się uczyć kolejnego, czy to wręcz przeciwnie, utrudnia edukację w tym nowym języku?
2: Według mnie bardzo ułatwia, ponieważ jak mamy francuski w szkole na przykład, to ja widzę jakieś tam takie z hiszpańskiego, czasami jakieś tam połączenia są. Także łatwiej jest jakoś ten francuski opanować.
0: Mi się też tak wydaje, tylko czasami mnie trochę zmyla. Na przykład, jak mówię po francusku, to wrzucam właśnie hiszpańskie słowa niektóre, bo mam wrażenie, że to tak ma brzmieć. A tam jeszcze ta wymowa i wszystko, to no trochę trudniej jest z francuskim.
1: Opowiedz, Krysiu, o swojej pasji sportowej, bo coraz więcej kobiet gra w piłkę nożną. Ty właśnie uprawiasz ten sport.
0: Gram tam od 3 lat w piłkę nożną i teraz się dostałam już do lepszego klubu w tym roku. I to jest taki ogólnie, że wybierają z twojego klubu najlepsze dziewczynki i to się nazywa ERA. 7 jest takich drużyn w całej Szwajcarii i one razem współpracują i przychodzą tacy skauci. I patrzą tam na te dziewczynki. I w jednym roku dostaje się około 5 dziewczynek na taką szkołę z internatem, właśnie z piłką nożną.
3: I to warto właśnie powiedzieć, że to jest taki już przedsionek dla kadry szwajcarskiej, ponieważ Szwajcaria jest krajem bardzo poukładanym i bardzo takim idącym według pewnych schematów. Także oni wiedzą, że jeżeli dziewczynka ma 11 lat, należy ją obserwować. Jeżeli wyróżnia się jako piłkarka, to wtedy jest skierowana na dodatkową selekcję. Jeżeli się sprawdzi w ciągu najbliższych 3 meczów, wtedy jest dalej kierowana. Jest cała taka droga po kolei, którą właśnie Krysia przeszła, że dostała się już do tego właśnie takiego przedsionka kadry narodowej i teraz ma kolejny rok, żeby pokazać, że faktycznie gra na tyle dobrze, aby pokazać się później w barwach w sumie kraju szwajcarskiego i jeżeli się

0: uda, to będzie już jako młocik w kadrze szwajcarskiej. Ale tutaj serce Krysi jest chyba w innym kierunku, prawda?
1: No właśnie, może reprezentacja Polski, bo nie wiem, czy wiecie, kiedyś w klubach szwajcarskich grała Oliwia Woś, a teraz reprezentuje Polskę. Jest w reprezentacji Polski. Może tą drogą, Krysiu.
0: Od zawsze już chciałam być w reprezentacji albo polskiej, albo hiszpańskiej. Bo hiszpańska jednak jest bardzo dobra, a polska to jest po prostu tak mój dom, jakby się trochę czuję.
2: Tak, także Krysia mówi. Co prawda już się dowiadywaliśmy, że jeżeli faktycznie nawet grałaby w tej szkółce przygotowującej kadrę, to nie znaczy, że już jest przydzielona do szwajcarskich barw. Także my tutaj myślę, że będziemy na nią tutaj czekać w Polsce, żeby grała dla kadry polskiej.
1: Czy o tych wszystkich sukcesach, osiągnięciach, o edukacji Krysi Ksawerego powstanie kolejna książka?
2: Tak, historia Dzieci wielojęzyczne, kiedy powstała pierwsza część tej książki, Dzieci wielojęzyczne, niezwykła historia zwykłej rodziny, nie było jeszcze zamysłu, że faktycznie będzie to seria książek, ale ponieważ cały czas zmieniamy kraje, uczymy się kolejnych języków, poznajemy kolejne kultury, więc te książki same się piszą, życie nam pisze te książki, można powiedzieć tak, że faktycznie jestem w trakcie pisania kolejnej części Dzieci wielojęzycznych i będzie o Szwajcarii. I będzie to już troszeczkę inna książka pod tym względem, że dzieci są starsze, są bardziej świadome i chciałabym, żeby już brały udział bardziej świadomie w powstaniu tej książki, bo to jest historia ich życia. Kiedy opisywałam, kiedy one jako małe uczyły się języka maltańskiego, mieszkając na Malcie, języka hiszpańskiego, obcując z hiszpańskimi dziećmi itd., itd., kolejne języki, kolejne kraje, one jeszcze nie były tak naprawdę tego świadome, że cały świat nie mówi wieloma językami. W ich głowie było, że cały świat mówi wieloma językami. Dziś już wiedzą, że nie. Dziś już wiedzą, że kolejny język to jest taki, no, punkt dodatni w ich życiu, który w jakiś sposób może gdzieś tam ułatwić w przyszłości, w dorosłym życiu. Także chciałabym, żeby one również brały w tym taki czynny udział i być może skuszą się na napisanie jakiegoś rozdziału z własnym przemyśleniem dziecka, które jest Polakiem, Polką, które świetnie mówi, jak to słychać po polsku, ale które w Polsce tak naprawdę bardzo, bardzo mało mieszkało.
1: Bo był taki czas, że też uczyliście się w polskiej szkole. To też było chyba cenne doświadczenie.
0: Tak, było bardzo fajnie ogólnie i się o wiele inaczej czułam, bo na przykład na Malcie to wszyscy mówili po maltańsku lub angielsku. I później przeszłam tu i matma była po polsku i ogólnie gramatyka i wszystko. I jeszcze zrobiłam dużo takich polskich koleżanek. Nadal z nimi jeszcze piszę czasami listy ze Szwajcarii do Polski, z Polski do Szwajcarii. I ostatnio się właśnie z jedną spotkałam.
3: Jest to bardzo ciekawe, bo na Malcie na przykład chodziliśmy do szkoły od 8 do 13 codziennie i były po prostu różne zajęcia i nigdy nie wiedzieliśmy, jakie będą te zajęcia. W Polsce były plany lekcji, tak jak w Szwajcarii, codziennie idziemy na inną godzinę, a w Szwajcarii jeszcze to, że jest 1,5 godziny przerwy takiej o 12, że wszyscy idą wtedy do domu, chyba że się ma jakiś przedmiot dodatkowy, się wybrało na przykład łacinę, no to wtedy na przykład jest tylko 45 minut, to już się nie opłaca iść do domu.
1: A czy już zakorzeniliście się w Szwajcarii? Jaki jest teraz wasz stosunek do nowego kraju, właśnie nowej edukacji, nowego języka?
0: Już trochę bardziej się zakorzeniłam, szczerze, ale nadal czasami bym chciała na przykład do Polski wrócić, trochę tam powędrować, do Polski, na Maltę, żeby kolegów odwiedzić, pogadać trochę w tym języku, ale już tutaj znalazłam kilka koleżanek, kolegów, więc też już jest fajnie.
2: Ale utrzymujemy cały czas kontakty z polską młodzieżą i na przykład wczoraj przyjechaliśmy do Warszawy późnym wieczorem i pierwsze co to Krysia oczywiście skomunikowała się szybciutko z dziewczynkami i dziewczyny o 21 zorganizowały szybkie spotkanie, żeby chociaż się spotkać, bo jest okres wakacyjny, wszyscy wyjeżdżają, naprawdę ciężko jest się spotkać, także żeby chociaż na 5 minut można było się spotkać, uścisnąć, bo później pozostają faktycznie te listy, chociaż to też ma swój urok w dzisiejszych czasach pisać listy i wysyłać list do Szwajcarii, ze Szwajcarii na Maltę. Także ja myślę, że poczta nie zbankrutuje, ponieważ młodzież potrafi pisać listy międzynarodowe.
1: To jest fantastyczne, no właśnie, bo teraz w świecie internetu rzadko te listy piszemy, to wspaniale.
2: Ja myślę, że dla języka bardzo też im to dużo naprawdę pomaga, ponieważ jednak komunikatory, telefony to są takie pisanie, jest takie skrótowe. A jeżeli chcemy jakoś ładnie właśnie wyrazić się w danym

0: Języku to jednak list pisząc, musimy chwilkę pomyśleć i całym zdaniem napisać, a ja cały czas jako ta mama mieszkająca na emigracji bardzo dbam o to, żeby one uczyły się języka polskiego, żeby miały kontakt z językiem polskim i żeby wiedziały, że są Polakami.
1: No właśnie, bo wszystkie pani książki poświęcone dwujęzyczności pokazywały atuty właśnie tej wielojęzyczności, ale ten język polski jest ważny jako język tożsamościowy, język rodziców, kraju, w którym mieszkają dziadkowie.
0: Tak, dlatego bardzo staramy się, żeby miały kontakt z Polską, żeby miały kontakt z polskimi rówieśnikami, bo jednak ten język również ewoluuje i on się zmienia i język, który ja im przekazuję, nie zawsze jest taki sam, jak one by na przykład nauczyły się chodząc do polskiej szkoły. Dlatego dbamy też o to, żeby miały kontakt z nastolatkami, bo już są w tym nastoletnim wieku z Polski i żeby uczyły się nowego języka polskiego, takiego, który jest dziś żywy faktycznie wśród polskiej młodzieży, a później oczywiście też przeznaczamy czas na kolejne języki, żeby nie utracić naszego hiszpańskiego, naszego maltańskiego, żeby uczyć się dalej tego szwajcarskiego dialektu i tego niemieckiego i francuskiego. Także mamy już naprawdę cały wachlarz tych języków, ale faktycznie myślę, że polski jest takim językiem, z którym łączy się tutaj tożsamość, z którym łączą się takie uczucia domu. Jeżeli myślimy o domu, to o tych pierogach, o tych jagodziankach, o Polsce. O właśnie, Krysia, mogłabyś wspomnieć o tym, jak ostatnio w szkole pani zaproponowała, żeby zrobić przedstawienie w szwajcarskiej szkole, wybrać tematy z dwóch przedmiotów. Jeden był w języku angielskim, drugi w języku niemieckim, tak?
2: Tak.
0: Może byś właśnie tutaj nam wspomniała, bo to jest też bardzo ciekawa historia.
2: Mniej więcej już na ostatni miesiąc szkoły mieliśmy zrobić takie jakby prezentacje z angielskiego o naszym ulubionym jakby miejscu. Jeden chłopczyk zrobił o swoim domu, wszyscy ogólnie różnie zrobili. A ja już czułam, że niedługo będę już na wakacjach w Polsce, to wybrałam Pałac Kultury i zrobiłam prezentację o Pałacu Kultury. I później jeszcze miałam jedną prezentację z NMG, to jest ogólnie taka jakby natura i o człowieku i geografia i ogólnie. Musieliśmy wymyśleć coś i zapytać pani, jeśli pani się zgodzi, to możemy o tym zrobić. I nie miałam za bardzo pomysłu, myślałam może o jakiejś osobie i wybrałam Marię Skłodowską-Curie.
1: Wspaniale.
2: Właśnie też jest Polką i mówiłam, no to będzie dużo po polsku.
0: Ale dzieci były zdziwione, prawda, że jest jeszcze nazwisko Skłodowska. Dzieci nie wiedziały, dzieci mieszkające w innych krajach nie uczą się tej takiej polskiej części biografii. I Krysia tutaj mogła w tym momencie opowiedzieć z pierwszej ręki, obejrzała kilka filmów na ten temat, poczytała o cały życiorys naszej Polki i przedstawiła ją faktycznie jako Polkę, co było z pewnym zdziwieniem wśród osób, które przecież znały postać, ale nie łączyły jej z Polską. Ale warto wspomnieć też, że Polska naprawdę bardzo się zmienia. Ja widzę to na przełomie tych 20 lat, które mieszkam gdzieś w różnych krajach. Pamiętam, kiedy wyjechałam na studia do Hiszpanii, to było 20 lat temu i kiedy ktoś się mnie pytał, skąd jestem i mówiłam, w ogóle kiedy się pytali, where are you from? Ja mówiłam from Poland. Oni, Holland, Holland. Ja mówiłam, nie Holland, Poland. Ja mówię, Polonia, Bolonia, Bolonia. Ludzie nie mogli w ogóle zrozumieć, że ktoś z Polski mógł przyjechać do Hiszpanii na studia. Natomiast dzisiaj, kiedy ktoś nas się pyta, skąd jesteś i mówimy, że z Polski, wszyscy wiedzą doskonale, gdzie jest Polska. Nie trzeba nikomu tłumaczyć. Od razu mówią, że znają Polskę, znają Warszawę, znają Kraków, znają Gdańsk. Nawet ostatnio byłam w szwajcarskim szpitalu na pogotowiu. Nic poważnego, ale pan doktor przyszedł do mnie i pierwsze pytanie było, skąd jesteś? Powiedziałam z Polski i powiedział, że szwajcarscy lekarze uwielbiają Polskę. I uwielbiają przyjeżdżać do Polski na wakacje, ponieważ jest czysto i zawsze jest dobre jedzenie.
1: Ja życzę Wam wspaniałych wakacji w Polsce i mam nadzieję, że spotkamy się być może za kilka miesięcy i opowiecie o nowych sukcesach swoich i edukacyjnych i sportowych. Dziś bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu, dziękuję za rozmowę. Słuchaczom przypominam, że naszymi wyjątkowymi gośćmi byli dzisiaj pani Martyna Górniak-Pełech, dziennikarka, tłumaczka, pisarka oraz Krysia Pełech i Ksawery Pełech, którzy są bohaterami dwóch książek. Pani Martyny, dziękuję bardzo za to spotkanie.
0: Dziękujemy bardzo za zaproszenie przede wszystkim.
3: Dziękujemy bardzo.
1: I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Magazyn przygotował zespół redakcji

0: Polskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas. Do usłyszenia.
1: Radio Poland, the external service of Polish Radio.